0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tam nikt

think to myself, why now? Why me?

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: To jest magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze w ostatnich dniach.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Podpisano umowę na budowę i wyposażenie zaplecza sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Kosynierów Kościuszkowskich obok drugiego liceum ogólnokształcącego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem sieci szkół do drugiego LO przeniesiona zostanie 13 liceum ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
2: Chcemy zorganizować tam zaplecze takie, które będzie na naprawdę już wysokim poziomie. Tam i będą sale i trenażery dla rowerów i wioślarzy i nowoczesne przestrzenie dla młodych sportowców, których do tej pory na targowej nie było. No i to, co przyświecało nam tej zmianie w kontekście dyslokacji 13 liceum ogólnokształcącego i SMS-a, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to oczywiście dostęp do basenu i ten basen świeżo w zasadzie oddany do użytków. Za chwilę będziemy oddawać. Jest przy drugim liceum ogólnokształcącym, więc ta infrastruktura będzie już wzajemnie się ze sobą uzupełniać. Ponad 11,5 miliona złotych. To jest koszt realizacji tego budynku. On jest wielopoziomowy. Warto zwrócić uwagę na to, że na poziomie minus jeden chcemy również zgodnie z rozporządzeniem, które nas obowiązuje, zorganizować funkcję miejsca ukrycia na wypadek kryzysu, więc to również będzie zaimplementowane w tych przestrzeniach, a potem kolejne piętra to kolejne funkcje, które były konsultowane również z dyrekcją SMS-a i 13 liceum ogólnokształcącego. Czas realizacji 15 miesięcy od chwili podpisania umowy. Bardzo by nam zależało na tym, żeby inwestycje w zasadzie musimy oddać i być gotowi na 1 września 2027 roku.
0: Podkreśla Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
3: W kondygnacji podziemnej będziemy mieli głównie magazyny sprzętu zarówno wioślarskiego, jak i kolarskiego oraz warsztat rowerowy. Na kondygnacji wyższej, czyli na parterze takim podniesionym, mamy przestrzenie przeznaczone na ergometry wioślarskie. Do tego mamy salę taką fizjo, gabinety powiedzmy takie odnowy, plus siłownie oraz szatnie sanitariatami, pomieszczenie dla trenerów. Kondygnacja plus dwa to jest podobny układ, aczkolwiek tu mamy nastawione bardziej na kolarstwo, czyli będą trenażery kolarskie. Do tego siłownia, sala fizjo i szatnie sanitariatami. Kondygnacja najwyższa to takie 5 gabinetów mniejszych o powierzchni każdy około 26 metrów kwadratowych, które będą pełnić funkcje bardziej administracyjne, ale możemy też się dostosowywać na salę zajęć indywidualnych.
0: To był Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Zmieniamy temat. Teraz powiemy o rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Toruniu. To głośny temat w ostatnich tygodniach. Magistrat wydał oświadczenie, w którym, jak zaznacza, stanowczo dementuje, że mają być likwidowane jakiekolwiek przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto. Jednak spadek liczby dzieci w Toruniu wymusza dostosowanie liczby oddziałów przedszkolnych i szkolnych do faktycznej sytuacji demograficznej, dodaje miasto.
4: Faktem niepodważalnym jest to, że od lat obserwujemy spadek liczby dzieci w Toruniu, a to z kolei wymusza na nas, jako na organie prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe, dostosowanie liczby oddziałów do aktualnej sytuacji demograficznej. Mówiąc na przykładzie przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych, możemy powiedzieć, że z danych wynika, że na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat temu liczba tych dzieci wynosiła 1644. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli. Natomiast według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, wskazują, że ten spadek będzie postępował. W 2027 roku dzieci będzie 971, natomiast za 2 lata szacowana liczba dzieci, które będą mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, spadnie do 953 dzieci. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168 w roku 2026-2027. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów. Musimy także podkreślić to, że obecnie liczba miejsc w placówkach przedszkolnych czy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przewyższa liczbę dzieci, które ubiegają się o przyjęcie. Dlatego też musimy zdementować informację o tym, że dla dzieci w Toruniu nie ma miejsc. Miejsca cały czas są dostępne.
0: Podkreśla Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta Torunia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: W połowie 2025 roku ruszył projekt Wygrana Rodzina Model Toruński, którego celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Wsparciem objętych zostało 15 rodzin. Projekt potrwa do 2027 roku, ale miasto chce wykorzystać wypracowane modele do stałej pomocy rodzinom. Za nami spotkanie podsumowujące dotychczasową pracę.
5: Na tą chwilę odbywały się warsztaty takie uzupełniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci, z doradztwa zawodowego. Zaczęliśmy też organizować takie warsztaty nazwane laboratoriami weekendowymi, które mają dzieci zapoznawać z różnymi profesjami, zawodami, czy też zainteresowaniami, żeby też poszerzać im pole różnych możliwości. Na przykład teraz mieliśmy warsztaty w pracowni ceramicznej. Będą się też odbywały warsztaty w kawiarni, gdzie dzieci będą się zapoznawały z procesem takiego sędziowskiego oceny kawy. Będzie też cupping kaw, oczywiście bezkofeinowych, no bo mamy tutaj dzieci, ale też będą mogły się zapoznać z tym, jak można prowadzić taki biznes, bo mamy też dużo dzieciaków, które się interesują tą sferą gastronomiczną.
0: Mówiła Paulina Staniszewska, prowadząca warsztaty dla dzieci w ramach projektu.
6: Są to rodziny, które mają wiele problemów i wychowawczych, i takich w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym, rodzinnych takich problemów i potrzebują na pewno wsparcia. I na przykład nasze toruńskie ZGM-y kupią na przykład farby, a nasze rodziny odmalują swoje klatki schodowe, więc wsparcie jest przeróżne. Stowarzyszenie Powrót z U pomaga nam we wsparciu osób uzależnionych i jakby skierowaniu ich, szybszym skierowaniu ich na różnego rodzaju odwyki, więc ta współpraca pomiędzy podmiotami różnymi musi być, żeby kompleksowo móc wesprzeć te rodziny. Te sukcesy są na razie takie bardzo małe, bo pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby tym rodzinom, tym osobom po prostu chciało się, tak? Żeby widzieli potrzebę tego uczestnictwa w tym projekcie. Coraz bardziej się chce, chociaż to jest jeden właśnie przede wszystkim z naszych problemów, tak? Żeby one widziały te korzyści, które mogą z tego projektu wyciągnąć dla siebie, a przede wszystkim dla swoich dzieci, tak? Bo są to w większości rodziny wielodzietne, gdzie jest 5-6 dzieci, więc z różnymi problemami, więc przede wszystkim skupiamy się też na tych dzieciakach, żeby miały trochę może lepszy start.
0: To była Magdalena Dąbrowska, koordynatorka projektu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: 16 maja na toruńskiej motoarenie najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł. Toruń jest jednym z trzech przystanków całego cyklu indywidualnych mistrzostw Polski. Na starcie w przyszłym tygodniu zobaczymy na pewno dwóch żużlowców Press Toruń, Patryka Dudka, broniącego tytułu z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę. Rezerwowymi są Mikołaj Duchiński i Bartosz Darek.
7: Na mapie Polski myślę, że się wyróżniamy, przede wszystkim pod względem też obiektu, który może nawet pomieścić z miejscami takimi stojącymi 17,5 tysiąca i tyle też osób było na finale drużynowych mistrzostw Polski w ubiegłym roku. Tak, po raz trzeci indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu odbędą się w Toruniu. W ubiegłym roku była edycja ta druga, ale pierwsza była w 2009, więc dość dawno, ale to była wyjątkowa edycja, bo ona otwierała tak naprawdę nasz obiekt, więc jest to istotne wydarzenie, sentymentalnie do niego wracamy. I tak jak pamiętamy, Patryk Dudek w ubiegłym roku wygrał cały cykl i teraz będziemy również trzymać gorąco kciuki, żeby ten wynik ponownie nasz zawodnik toruńskiego klubu Press Grupy Deweloperskiej Torun uzyskał.
0: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.
8: To ostatnie sezony no właśnie mają to do siebie, że też no, ci zawodnicy idą łeb w łeb. To są tylko 3 finały. W Grand Prix jest trochę inaczej, bo tych turniejów jest więcej. Jeżeli komuś nie pójdzie jeden turniej, ma jednak mała możliwości odrobienia trochę i nadrobienia tych punktów. Tutaj przy okazji Impu, jak mamy 3 turnieje, no to nie pójdzie ci jeden turniej, to przy tak wyrównanej stawce no ciężko później się gdzieś goni te punkty.
0: To był Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
9: Po raz drugi z rzędu spotykamy się tutaj w Toruniu, ale tym razem na torze drużynowego mistrza Polski, także gdzieś tam ta tradycja, że finał, tym razem jeden z finałów jest zachowany na torze drużynowego mistrza Polski, no wchodzi w życie po raz kolejny. No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie, wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania. Bartek Zmarzi, który ani razu jeszcze mistrzem Polski za naszej kadencji nie został, bo 2 lata temu Maciej Janowski, rok temu Patryk Dudek ten tytuł mu wyrywali z rąk, ale też Patryk Dudek właśnie, Piotr Pawlicki, który jest w dobrej formie, Kasper Woruna, który świetnie zainaugurował sezon, także wierzę, że ta rywalizacja w tym roku, która rozpocznie się w Toruniu, potem przeniesiemy się do Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego, no będzie bardzo ciekawa i dostarczy kibicom wielu emocji.
0: Mówił Karol Lejman, prezes firmy One Sport, będącej promotorem cyklu. Przypominam, najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł na toruńskim motoarenie już 16 maja.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na sobotni magazyn reporterów Radia Gra, a teraz powiemy trochę o toruńskim żużlu. Rosę, legenda żużla. Taki tytuł ma książka Daniela Ludwińskiego, która w 2023 roku ukazała się nakładem wydawnictwa UMK w Toruniu. O tej publikacji rozmawialiśmy z Ludwińskim. Powspominajmy legendę toruńskiego żużla.
11: Rosę to taki przykład sportowca, który związał się z Toruniem bardzo mocno klubowo. Mógłby pewnie występować w innych miastach, ale to Toruń był jego takim kluczowym punktem. Czy więc wszystkie twoje rozmowy też odbyły się w Toruniu, czy jednak musiałeś pojeździć?
12: Musiałem pojeździć i to zdecydowanie, ponieważ nawet nie ograniczyłem się do Polski, gdyż miałem okazję również spędzić kilka dni w Niemczech, gdzie zarówno mieszka rodzina Rosego, ale też i jego przyjaciele i również niemieccy zawodnicy, ponieważ takim, no myślę, mało znanym epizodem w jego karierze jest czas, kiedy został zaproszony przez działaczy z dawnego DDR-owskiego klubu w Bistrowie, gdzie prowadził zajęcia dla tamtejszych młodych zawodników, adeptów właściwie sztuki żużlowej. Miałem okazję również więc tych niemieckich zawodników dawnych sprzed lat 60. spotkać i również wysłuchać ich wspomnień. Podróży po Polsce też nie brakowało, więc zdecydowanie nie było tak, że ograniczyłem się tylko do Torunia, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania moich rozmówców. Niemniej sam Rosę, no zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, no to jest postać kojarzona absolutnie z Toruniem i można powiedzieć, że toruński żużel równa się Rosę, a Rosę równa się toruński żużel, bo to jest rzeczywiście taka, no, legenda. Pamiętajmy, że w latach 60. toruński klub jeździł w drugiej lidze i wcale nie był jakimś klubem, który osiągałby sukcesy, wprost przeciwnie, a tymczasem właśnie z tego drugoligowego ośrodka wybił się zawodnik, który został drużynowym mistrzem świata, który był wieloletnim reprezentantem Polski i takim prawdziwym fenomenem, postacią, która elektryzowała w jakiś sposób, no nie tylko nawet kibiców z Torunia, ale jeszcze za życia stała się takim, no, bohaterem publiczności żużlowej, także i w innych miastach.
11: A pokusy były, by porzucić jednak Stal?
12: Wiele osób mówi, że nie było w ogóle takiego tematu. Niemniej, no, udało mi się też usłyszeć od osób właśnie z bliskiej rodziny, które miały okazję, myślę, no najlepiej znać Rosego, że gdzieś był taki moment, gdy w pewnym momencie on zastanawiał się, czy z punktu widzenia kariery sportowej nie byłoby dobrze, gdyby jednak spróbować swoich sił także gdzieś indziej. Musimy jednak pamiętać, że to były całkowicie inne czasy, że nie było wolnego rynku transferowego i gdyby zawodnik chciał odejść z klubu, to klub miałby prawo zawiesić go na 2 lata. No a taka 2-letnia przerwa, no to w karierze to praktycznie by oznaczało, no, zakończenie niemalże tej kariery i jeżeli nawet późniejszy powrót, to już na zupełnie innym poziomie sportowym. Więc nigdy tak naprawdę tematu odejścia z Torunia nie było i ja też zresztą przypuszczam, że nawet jeżeli Rosę to w jakiś sposób mógł rozważać, to jednak nie aż tak bardzo na poważnie, no bo tutaj mieszkał, tu na co dzień pracował zawodowo i jednak był z tym Toruniem związany, no, w tak dużym stopniu, jak to było tylko możliwe.
11: Rosę związany jest z tym takim żużlowym PRL-em. Można śmiało powiedzieć, że wiele dyscyplin sportowych zmieniło się przez lata, ale żużel chyba zmienił się najbardziej. To w zasadzie były zupełnie inne czasy dla tej dyscypliny.
12: Tak, to na pewno. Żużel właściwie zaczął się tak na dobre zmieniać w Polsce. To właściwie dopiero na początku lat 90., kiedy ta dyscyplina zaczęła się profesjonalizować, kiedy pojawili się zawodnicy zagraniczni, kiedy pojawiło się zawodowstwo, no i zaczęły się wykonywać w tej dyscyplinie pierwsze kroki do tego, co oglądamy dzisiaj, gdy ten sport jest, no, dyscypliną już w pełni zawodową i dyscypliną, w której są ogromne pieniądze. W czasach Rosego tych pieniędzy nie było w ogóle i musimy też pamiętać, że o ile w niektórych klubach, chociażby w Bydgoszczy czy w Rybniku, zawodnicy byli zatrudniani na mniej bądź bardziej fikcyjnych etatach, najczęściej w zakładach pracy, czasami w milicji, o tyle w Toruniu, owszem, może niektórzy zawodnicy także byli związani z zakładem PZWN, z zakładem Apator, niemniej akurat Rosę, no to żużel dla niego był w jakimś sensie, można powiedzieć, dzisiejszym jakby językiem mówiąc, no może nie hobby, może to byłoby aż słowo nie do końca precyzyjne, ale jednak nie był źródłem utrzymania. On na co dzień po prostu normalnie pracował zawodowo we wcześniejszych latach, czy to jako instruktor nauki jazdy w toruńskim LPŻ-cie, czy później przez kilka kolejnych lat jako taksówkarz, więc no, dzisiaj rzecz zupełnie nie do pomyślenia, żeby nawet młodzieżowy zawodnik mógł na co dzień pracować zawodowo, a żużel uprawiać niejako po godzinach pracy. Wtedy to był standard, wtedy to była norma. i tym bardziej w jakiś sposób pokazuje to niesamowitą klasę Rossego, który potrafił na równych właściwie tutaj, na równym poziomie mierzyć się przy okazji na przykład zawodów o drużynowym mistrzostwo świata z zawodnikami także i chociażby startującymi na co dzień profesjonalnie w lidze brytyjskiej.
11: A co ważne, o talencie Rossego można powiedzieć bardzo dużo, bo późno zaczął jak na żużlowca, prawda?
12: Tak, on zaczął bardzo późno, bo miał 25 lat. No to dzisiaj to już miałby za sobą dobrych 10 lat kariery na dobrą sprawę od momentu, gdy w współczesnych czasach zawodnicy zdają egzamin na żużlowy certyfikat. Wtedy rzeczywiście ten start był znacznie późniejszy, nawet jak na ówczesne warunki. Musimy też pamiętać, że akurat w połowie lat 50. toruński żużel na pewien czas przestał istnieć, więc też Rossę troszkę nie miał możliwości, żeby tę dyscyplinę uprawiać, ale kiedy powstała w Toruniu drużyna ligowa, on praktycznie z miejsca wszedł do tej drużyny i stał się najlepszym jej zawodnikiem, a ten jego zupełny początek był taki no tyle przypadkowy, że on po prostu korzystając z tego, że znał sporo osób z klubem związanych, przyjechał po prostu na stadion, poprosił, dajcie się przejechać. No i kiedy dostał ten motocykl, no to nagle się okazało, że ma jakiś niesamowity dryk, niesamowitą smykałkę do jazdy na motocyklu żużlowym i właściwie po paru treningach już okazało się, że no, góruje umiejętnościami już na tym etapie nad swoimi kolegami z drużyny, a co dopiero, kiedy później ćwiczył się jeszcze bardziej. Był takim, możemy powiedzieć śmiało, żużlowym samoukiem, bo to były właściwie początki ligowego speedwaya w Toruniu i jako ten samouk no, osiągnął tak wiele, jak to było chyba tylko możliwe w tamtych czasach, w tamtych realiach, w tamtej rzeczywistości toruńskiego żużla.
11: Gdzie wtedy trenowali żużlowcy? To już było Broniewskiego?
12: Tak, to już było Broniewskiego, czy też na samym początku jeszcze mówiono o stadionie przy szosie okrężnej, ale generalnie już tak, chodzi o ten obiekt, który toruńscy kibice z tak wielkim sentymentem wspominają, więc cała jakby kariera Rossego, ta toruńska, zamyka się na tym jednym obiekcie.
11: Też masz sentyment do Broniewskiego?
12: Oj, ogromny, to nie ma co ukrywać. Jestem wychowany na tamtym stadionie i na toruńskiej drużynie, no to akurat przeskoczymy w czasie do początku lat 90. całej tamtejszej dekady, później do lat 2000. do drużyny, która była złożona w całości z wychowanków i ten obiekt rzeczywiście może i prześny, może zupełnie inny niż dzisiejszy luksus Moto Areny, ale mimo wszystko miał swój wielki urok. Moglibyśmy pewnie tych wspomnień mieć bardzo dużo. Ja akurat może powiem tak dosyć przekornie, bo to jest spotkanie, które myślę chyba mało kto dzisiaj pamięta, bo jest wiele tych meczów związanych z największymi sukcesami na pewno, jak złote medale drużynowych mistrzostw Polski, ale mi akurat z dzieciństwa utkwił w pamięci szczególnie taki mecz, zwykły mecz ligowy z 1996 roku z rundy zasadniczej z Włókniarzem Częstochowa, gdzie Torunianie przegrywali po 10 wyścigach już różnicą bodajże 10 punktów i wydawało się, że nic już tutaj się wydarzyć pozytywnego nie może, a później po kolejnym 4-2 nastąpiło aż 4 wyścigi z rzędu, gdy Torunianie wygrywali 5-1. Nie dość, że odrobili całe straty, to odrobili je z nawiązką, więc to jest takie chyba moje, no jedno z takich najważniejszych wspomnień żużlowych z dzieciństwa. Paradoksalnie niby zwykły mecz ligowy, wcale nie o jakiś medal w playoffach, ale ta pościg toruńskich żużlowców w końcówce, no rzeczywiście bardzo, bardzo mi utkwiła w pamięci, niezależnie od tego, że oczywiście no tak samo zapamiętało się te wszystkie mecze medalowe, finały playoffów 2001 chociażby, czy wiele innych spotkań.
11: W którym roku ten obiekt uzyskał imię Mariana Rossego?
12: Tutaj mówimy o połowie lat 90., to był bodajże rok 1994. No i później, kiedy powstała Moto Arena, to nawet jeżeli zmienił się stadion, no to nie było żadnych wątpliwości, żeby patron był ten sam, bo jednak no, to jest taka żużlowa nasza największa legenda i nie dziwię się, że działacze jeszcze w erze dawnego klubu, dawnego Apatora, jeszcze klubu związanego z firmą, z zakładem Apator, jeszcze w latach 90. uznali, że no, jeżeli patron dla stadionu ma być, no to nikt inny jak tylko Marian Rossa.
11: Stworzyliśmy więc ulicę Pera Jonsona, żebyśmy w ten sposób mogli uhonorować także innego zasłużonego żużlowca. Ja chciałem zapytać o to, jak według ciebie przetrwała pamięć o Marianie Rossę wśród kibiców toruńskiego speedwaya, a także tych, którzy dopiero na przykład zaczęli swoją przygodę z żużlem dopiero od Moto Areny.
12: Zacznę może akurat od starszych kibiców, bo dla nich to jest rzeczywiście taki prawdziwy bohater i idol. Nawet jeżeli minęło już ponad 50 lat od tragicznego wypadku, w którym Rossę zginął. Miałem okazję niedawno rozmawiać z pewnym starszym kibicem, który no, jeszcze od lat 50., od początków kariery Rossego śledził jego wyniki na torze, no i jemu po prostu łamał się głos, kiedy wspominał swojego idola z dzieciństwa. W przypadku młodszych kibiców, myślę, każdy, kto przychodzi na Moto Arenę, generalnie wie, że był ktoś taki jak Marian Rosse, ale też i wydaje mi się, że w tym młodszym pokoleniu troszeczkę ta pamięć jest ograniczona do tego, że był wspaniałym zawodnikiem, że zginął tragicznie oraz że stadion jest nazwany jego imieniem. To jest i dużo, i niedużo, ale na pewno chciałoby się, żeby ta pamięć była szersza i żeby wiedza o tym, kim był Rosse i jakim był fenomenem sportowym, ale też jaką był ciekawą postacią, żeby jednak to troszeczkę gdzieś, powiedzmy, rozszerzyć w świadomości kibiców, ale to przede wszystkim chyba dotyczy młodszych, bo dla starszych to, tak jak powiedziałem, no, to jest niezmiennie cały czas taka postać absolutnie wyjątkowa.
10: Mówił autor książki Rosse, legenda żużla, Daniel Ludwiński.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
13: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: K2. To co dziś robimy?
15: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
14: K2!
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w ciągu ostatnich dni.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Stanowczy protest UMK w sprawie decyzji marszałka. Wracamy do tematu planowanej inwestycji przy szosie okrężnej w Toruniu. Jak wiecie z naszych serwisów, miasto przymierzało się do przekazania części gminnej nieruchomości na rzecz województwa, by powstała tam nowa siedziba Centrum Naukowo-Technologicznego imienia profesora Jana Czochralskiego. Sprzeciw popłynął jednak ze strony sąsiada, czyli uniwersytetu. Decyzja ta nie była w żadnej formie z nami konsultowana ani uzgadniana. Wpisuje się w ciąg zaskakujących i niekorzystnych decyzji kierunkowych dotyczących finansowania działalności badawczej w regionie. Czytamy w uchwale Senatu UMK. W sytuacji chronicznego i zawstydzającego niedofinansowania polskiej nauki kierowanie tak dużego strumienia pieniędzy w stronę jednej spółki musi budzić wątpliwości. Co na to marszałek? Powiem szczerze, takiego stanowiska się nie spodziewałem, mówi Piotr Całbecki. Dodaje, że centrum ma za zadanie komercjalizować naukę, co jest w interesie wszystkich. Ten instytut ma służyć przecież przede wszystkim rozwoju przedsiębiorczości, innowacji w naszym województwie i to daje ogromne pole możliwości do rozwoju nauki, mówi Całbecki. Do sprawy będziemy wracać.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: 5 lat po powstaniu klubu i w swoim drugim sezonie w PLS pierwszej lidze siatkarze Cukaniów Toruń zdobyli brązowy medal. Po walce o utrzymanie w zeszłym roku, teraz siatkarze z Torunia stanęli na najniższym stopniu podium, pokonując we wtorkowym spotkaniu Mickiewicza Kluczbork 3-1, w całej rywalizacji 2-1.
2: No, przed sezonem nikt tego się nie spodziewał. Smakuje on naprawdę fenomenalnie, tym bardziej, że całą drużyną od samego początku do samego końca byliśmy razem, w ogóle się nie wyłamaliśmy i dlatego możemy stać w tym miejscu, bo tu nie zaważyły indywidualności, tu wygrała drużyna. Ja osobiście czegoś takiego nie przeżyłem. Myślę, że chłopaki potwierdzą moje słowa. To, co wytworzyliśmy w tym sezonie, to jest naprawdę coś niesamowitego, bo nie wiem, czy jakaś drużyna w tej lidze miała taką atmosferę.
0: Mówił siatkarz Cukaniów Toruń Jakub Skadorfa.
3: Zrobiliśmy to, co do nas należało. Podnieśliśmy się po tym przegranym półfinale i medal wisi na naszych szyjach, a nie na chłopaka z Kluczborka, pomimo tego, że bardzo, bardzo dobrze dzisiaj grali. Jak można było zaobserwować w punktacji, każdy set na styku, także tym bardziej się bardzo cieszę, że dociągnęliśmy ten mecz już na resztkach sił, na resztku paliwa w baku, także bardzo jestem zadowolony. Jestem dumny z całej naszej drużyny, jestem dumny z każdego chłopaka, który bardzo się starał przez cały sezon, to wiedniemy, który bardzo się starał przez cały sezon, zagryzał zęby, gdy coś bolało. I to jest kwintesencja tego, co pokazaliśmy w dzisiejszym meczu, czyli zaangażowanie do ostatniej piłki i później czas na świętowanie.
0: Mówił Adam Surkut.
4: To przed sezonem postawił na medal aniołów, wygrał kupę pieniędzy, nie oszukujmy się. Młody klub, drugi sezon w lidze, rok temu walka o utrzymanie, ale wszystko zadziałało. Transfery zadziałały, zdrowie najważniejsze zawodników wytrzymaliśmy przez cały sezon w zdrowiu, mimo że były kontuzje, które nam nie pomogły. Mieliśmy braki kadrowe, nie oszukujmy się, były problemy, były kontuzje. Często nie mieliśmy 12 ludzi na treningach, ale daliśmy radę, pokazaliśmy charakter. Zrobiliśmy coś wielkiego dla Torunia. Cieszę się, że tu zostaję, bo to dopiero jest pierwszy krok. Mierzymy wysoko, mi się wydaje. I cieszę się, że jestem częścią tego klubu i będę mógł to budować dalej.
0: Mówił Maciej Krysiak.
5: Na pewno to zwycięstwo smakuje lepiej na własnej hali, przy własnych kibicach. No, cieszymy się, że tą rywalizację po tej pierwszej porażce odwróciliśmy, podnieśliśmy się i mówię, szacunek dla chłopaków, że z tymi problemami, które mieliśmy w ostatnim tygodniu chorobowymi, potrafili zagrać na takim poziomie i wydrzeć praktycznie ten brązowy medal.
0: Dodawał trener Cukaniów Toruń Marcin Kryś.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: Startują zdjęcia do nowego filmu dokumentalnego toruńskiego reżysera i scenarzysty Ryszarda Kruka. Mowa o produkcji Być jak Jerka, o Jacku Jerce, wybitnym toruńskim malarzu surrealistycznym. Film pokaże proces twórczy artysty i jego inspiracje związane z naszym regionem. Dokument będzie gotowy w przyszłym roku.
6: Planujemy premierowy pokaz w maju. Aktualnie jesteśmy po etapie dokumentacji, wstępnego wyboru lokacji do zdjęć, też analizy obrazów, ponieważ jest ich ogromny zasób i wybór był bardzo trudny, ale ta wstępna selekcja już została dokonana. Będziecie mogli nas Państwo spotkać w tym roku w różnych miejscach w Toruniu, głównie na Bydgoskim Przedmieściu, na terenach nadwiślańskich, w Grudziądzu oraz w Boraw Tucholskich i oczywiście odwiedzimy mistrza w jego pracowni, dlatego że jednym z elementów filmu będzie również proces powstawania nowego dzieła.
0: Mówiła kierownik produkcji Magdalena Kruk.
7: Pan Ryszard Kruk jest twórcą filmowym, z którego zdolności i umiejętności, a także pracy korzystaliśmy wielokrotnie. Mianowicie jest twórcą kilku filmów dokumentalnych, które dokumentują, które obrazują wydarzenia i ludzi ważnych z naszego regionu. Myślę, że i tak będzie w tym przypadku. Jacek Jerka, postać niebywała. Twórczość Jacka Jerki jest znana od wielu lat, ceniona w kraju i za granicą.
0: Mówił wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.
8: Właściwie zaczynamy etap zdjęć, bo projekt już działa jakiś czas. My już się widzieliśmy, byliśmy na dokumentacji też w pracowni mistrza i dokumentowaliśmy też różne miejsca w Toruniu, w Borach Tucholskich, bo szukamy też tych inspiracji, idziemy drogą inspiracji, staramy się tych, które służą mistrzowi do tworzenia obrazów. I ten film będzie miał efekty specjalne, animacje, które tu za zgodą autora i pod jego kontrolą oczywiście będziemy te obrazy, poruszymy ten świat, ożywimy i wejdziemy do tego świata.
0: Dodawał reżyser filmu Ryszard Kruk.
9: Wielokrotnie próbowano mi wejść do głowy, na głowę, ale nigdy się nie dałem, dlatego od 60 lat robię to, co robię, maluję w ten sposób i maluję swoje życie, swoje przekonania, swoje myśli i swoje sny, ale ten projekt pana Ryszarda, pani Magdy, w stosunku wydawało mi się takim leciutkim projektem, tak po prostu bardzo mili ludzie, sobie rozmawiamy, sobie tutaj oglądamy różne miejsca, coś tam kiedyś będzie. Dzisiaj jestem przerażony, że to jest naprawdę się dzieje i rzeczywiście będę musiał tą swoją głowę i pracownię otworzyć i wpuścić cały tłum obcych ludzi. Już nie obcych zupełnie, ale no, może być ciekawie bardzo.
0: Mówił Jacek Jerka, bohater nowego, powstającego w Toruniu filmu dokumentalnego.
1: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
0: 11 maja wystartuje 27 majowy boom poetycki. Odbędzie się w Toruńskim Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. W programie połączenie poezji, muzyki, filmu i performensu. Na scenie wystąpią m.in. zespół Metro, Mariusz Lubomski z projektem Spacer z Lubomskim czy Toruński Wstyd. Będą również spotkania autorskie. Co będzie działo się w poniedziałek i wtorek?
10: Tak naprawdę najpierw spotkanie z filmem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, ale później o 19 slam odnowa to takie podsumowanie rocznego okresu, kiedy slamy pojawiają się na naszej małej scenie. Najważniejszy slam w całym roku, a we wtorek oprócz kina, tym razem zobaczymy na naszym ekranie film Wojaczek. Gościnnie pojawi się u nas Wolny Rynek Poetycki, czyli wydarzenie w ostatnim czasie bardziej kojarzone z kulturalnym hubem. Natomiast wieczorem wystąpi na naszej scenie toruński zespół Wstyd, bardzo powiązany z takim środowiskiem poetycko-artystycznym. W środę spotkanie autorskie, to co jest tak naprawdę tym sercem majowego boomu poetyckiego. Na naszej scenie pojawiają się poeci Krzysztof Siwczyk, który nomen omen grał Wojaczka w filmie Lecha Majewskiego, Dariusz Sośnicki, Piotr Gajda, Kamila Janiaka, spotkanie prowadził będzie Rafał Gawin. O 20.30 czeka nas dosyć niezwykłe wydarzenie, widowisko muzyczne Spacer z Lubomskim. To nie będzie kolejny koncert Mariusza Lubomskiego, to będzie coś więcej. To będzie szansa, by zobaczyć, jak z twórczością Mariusza Lubomskiego radzą sobie młodzi artyści. W tym spotkaniu z twórczością Mariusza Lubomskiego towarzyszył będzie im sam twórca i sam Mariusz Lubomski, który wykona z młodymi twórcami kilka utworów. Ostatni dzień boomu, czwartek, to zarówno spotkania autorskie z Agnieszką Żuchowską-Arendt, Marcinem Mokrym, Justyną Kulikowską i Michaliną Cendrowską, ale także i spotkanie z młodym zespołem Metro, który no, szturmem podbija scenę muzyki alternatywnej w naszym kraju. Wydaje mi się, że sam boom to wydarzenie, które warto odwiedzić, no przynajmniej na kilku tych naszych wydarzeniach, bo i spotkania z twórcami, i szansa obcowania z żywym słowem, i szansa obcowania z żywą muzyką, to może być dobrym pomysłem na przyszły tydzień.
0: Wyliczał Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra. No.

0: Jest to sobota, 9 maja, na zegarach 7. Czas na pierwsze dziś wiadomości z kraju i ze świata.
1: Prokuratura ma nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Podano dokładną godzinę zderzenia z samochodem. Wiadomo też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Potwierdzają to wyniki badań.
2: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prodząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
1: Od wtorku spłonęło 300 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno. To obszar cenny przyrodniczo. Są również tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Nie do oszacowania są straty w przyrodzie, mówią leśnicy.
3: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
1: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Od 11 do 15 maja zaplanowano wizytę amerykańskiego podsekretarza stanu do spraw kontroli zbrojeń w Europie. Tomasz Dinagno odwiedzi Polskę, Rumunię i Estonię. W naszym kraju ma rozmawiać o bezpieczeństwie i energetyce jądrowej, a w Rumunii będzie reprezentować USA na szczycie liderów państw wschodniej flanki NATO.
0: Przyjrzyjmy się jeszcze pogodzie w Toruniu. Rześki poranek, w ciągu dnia spora stabilizacja. Trochę słońca, trochę niegroźnych chmur. W najcieplejszym momencie do około 17, może nawet 19 stopni, czyli można powiedzieć całkiem nieźle. Cieszmy się tym słońcem, a jutro ma być jeszcze cieplej, choć ostrzegamy, poranek przywita nas lokalnymi przymrozkami. Warto więc wejść z domu, póki aura jest po naszej stronie. Dzień dobry, tuż po 7:00, witam was Mariusz Składanowski w Radiu Gra. Kilka godzin z doskonałą muzyką, ciekawymi zapowiedziami tego, co dziać się będzie w czasie tego weekendu. Ale najpierw, bo już za kilkanaście minut, sprawdzimy kartkę w kalendarzu.

0: dobry dzień.
1: A ten dzień to sobota, 9 maja. Dziś imieniny Grzegorza i Bożydara. Ale imieniny mogą obchodzić dziś także Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Otokar czy Przebor. Dziś Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej oraz Dzień Okulistyki. A wśród znanych osób urodzonych 9 maja Halina Poświatowska, Agnieszka Maciąg, niezapomniana, Bułat Okudżawa oraz wokalista zespołu Depeche Mode David Gahan. Wszystkiego dobrego, jeżeli i wy macie dziś jakąś rocznicę. Dzień potrwa 15 godzin i 27 minut, jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 23 minuty, ale jest dłuższy od poprzedniego już o 3 minuty. Dobrej to.
0: To jest dobry dzień.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

Milky Chance, Toland Dance to hity pełne energii w Radiu Gra, choć ten weekend zapowiada się energetycznie pod znakiem wielu wydarzeń, to i początek przyszłego tygodnia nie będzie pozbawiony wyjątkowych koncertów i spotkań, bo trudno określić, co nas czeka w poniedziałek o 19 w Auli Łemka. Na pewno wystąpi duet, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Wojciech Mann i Piotr Bukartyk. Towarzyszyć im będzie energetyczny zespół Ayagore, a wszystko to w ramach ogólnopolskiej trasy pod tytułem Skończyły się żarty. To już trzeci przystanek na ich trasie. Artyści są więc rozgrzani, ale i pełni świeżości. A ja mam dla was niespodziankę. Wystarczy pod numer 3002 wysłać SMS, w którym napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać takie podwójne zaproszenie na spotkanie z tym wyjątkowym duetem. A więc do dzieła!

O, hity pełne energii w Radio Gra. Energii nie brakuje także naszym żużlowcom, którzy wczoraj rozpoczęli kolejną kolejkę ekstraligową, która zakończy się w niedzielę, ale dzisiaj także mnóstwo emocji, tym razem reprezentacyjnych. Podopieczni Stanisława Chomskiego w Rzeszowie powalczą o drużynowe Mistrzostwo Europy. Zawody będzie można zobaczyć na żywo w TVP Sport, a naszych reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Piotr i Przemysław Pawlicy, Bartłomiej Kowalski i junior Bartosz Bańbor. Na drodze do 5. z rzędu triumfu mogą nam stanąć ponoć głównie Duńczycy, ewentualnie Szwedzi i Łotysze. Emocji na pewno nie zabraknie. A po przerwie w Radio Gra muzycznie Freddie Mercury i Living on My Own.

kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Halo, Kacper?

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Nawet 19 stopni, czyli można powiedzieć całkiem nieźle. Cieszmy się tym słońcem, a jutro ma być jeszcze cieplej, choć ostrzegamy, poranek przywita nas lokalnymi przymrozkami. Warto więc wyjść z domu, póki aura jest po naszej stronie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Świat Jabłoni i od nowa w Radio Gra. Sobota to czas, kiedy można ruszyć poza miasto, może chociażby do sąsiedniego Ciechocinka, tym bardziej, że dziś majowe granie w Ciechocinku. Od 17 najpierw gwiazdy Disco Star, później od 18.30 Mezo i Julia Mróz, o 20.00 koncert Roxy Węgiel. Wszystko to w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym, zupełnie za darmo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
14: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
15: Skończyły się żarty.
14: Mam i Buchartyk.
15: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
16: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
17: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: To sobota 9 maja w Radiu Gra, czas na najświeższy raport o 8.
19: Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa od północy ma obowiązywać 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Wstrzymana ma zostać wszelka działalność wojenna. Strony zobowiązały się także do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000. Sekretarz stanu wczoraj w Rzymie zapewniał, że Amerykanie nadal są gotowi do mediacji między Kijowem a Moskwą. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę, jeśli okaże się to produktywne. Nie chcemy marnować czasu, inwestować go oraz naszej energii w działania, które nie przynoszą postępów. Ale jeśli dostrzeżemy możliwość mediacji, która przybliży obie strony do porozumienia pokojowego, naprawdę chcielibyśmy chcieliśmy ją zobaczyć. Ostatecznie uważamy, że ta wojna to tragedia. Obie strony płacą za nią bardzo wysoką cenę, podkreślał w Rzymie Marco Rubio. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z kolei, że na przełomie wiosny i lata spodziewa się wizyty wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Wisła Kraków, pierwszym zespołem, który ma już zapewniony awans do piłkarskiej ekstraklasy. Po 4 latach na jej zapleczu i kilku nieudanych próbach powrotu do elity, tym razem piłkarze Białej Gwiazdy na 2 kolejki przed końcem rozgrywek mogą już świętować sukces. Paweł Konieczny z redakcji sportowej. Pawle, oglądałeś ten mecz. Wisła pewnie ograła innego pretendenta do awansu.
20: Chrobry Głogów jeszcze przed spotkaniem mógł mieć nadzieję na bezpośredni awans do ekstraklasy, jednak nie się ni dopingiem 33 tysięcy fanów gracza Białej Gwiazdy zachwycili ofensywną grą. W 15 minucie Leliwelt dał gospodarzom prowadzenie, a tuż po przerwie precyzyjnym strzałem wynik podwyższył i ustalił Bozić. Wisła ma 65 punktów i w najgorszym przypadku zakończy rozgrywki na miejscu drugim, otwierającym drzwi do wyższej klasy rozgrywkowej.
19: Wczoraj minął rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Przypomnijmy historyczne słowa, jakie padły z balkonu Bazyliki Watykańskiej.
21: Habemus Papam!
0: Jeszcze kilka słów o pogodzie dla Torunia na ten weekend i początek przyszłego. Po pochmurnym, takim mało przyjemnym piątku dziś cieplej, do około 16-17 stopni. Ostrzegamy, że niedziela przywita nas nawet delikatnym przymrozkiem do minus 1, ale za to w ciągu dnia będzie więcej słońca bez opadów, a na termometrach nawet do 19 stopni. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, weekend może nie tak upalny jak ten pierwszy majowy, ale to też majówka, też okazja, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu, a może zorganizować kolejnego grilla. W tej godzinie przepis na coś fajnego i zdrowego.

0: Przepis na weekend.
1: A dziś przepis dla tych, którzy chcą dbać o tarczycę, która steruje naszym całym organizmem. To propozycja na kolację, choć podajemy ją przecież samego rana, ale warto mieć już na uwadze, co przygotujecie na wieczór. A będzie to sałatka z gruszką i orzechami. A co nam się przyda? Potrzebne składniki to 4 garście miksu sałat, plaster sera pleśniowego, łyżka natki pietruszki, duża gruszka, łyżka soku z cytryny, łyżeczka oliwy, 4 orzechy włoskie, do tego garść borówek, no i można dodać ulubione zioła. Jak to przygotowujemy? Oczywiście musimy przygotować gruszkę. Umyjemy ją, wydrążymy pestki i pokroimy na cienkie plasterki. Trzeba to skropić sokiem z cytryny, dodać zieleninę oraz posiekane orzechy wymieszane z pokruszonym serem. Do tego całość skropimy oliwą i przyprawimy. Można także dosypać borówki. Pyszne i co najważniejsze, bardzo zdrowe.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Marie, That's the way my heart goes w Radio Gra. A teraz za toruńskimi nowościami prześwietlamy portfele toruńskiej władzy. Radni i włodarze złożyli bowiem oświadczenia majątkowe za ubiegły rok, a z dokumentu wynika jasno. Wiceprezydenci zarabiają lepiej od swojego szefa. Prezydent Paweł Gulewski zainkasował z pracy 250 000 zł, ale jego zastępcy Dagmara Zielińska, Adam Szponka i Rafał Pietrucień przebili tę kwotę, notując dochody w granicach od 280 do 300 tysięcy złotych. Prezydent w garażu stawia na włoski styl i niemiecką precyzję, parkując Alfa Romeo Stelvio oraz BMW serii 6. Mimo pokaźnych zarobków, toruńska wierchuszka zna ból rosnących rat. Większość spłaca kredyty hipoteczne rzędu kilkuset tysięcy złotych. No, wygląda na to, że w toruńskim magistracie z cyframi walczyć trzeba nie tylko w budżecie miasta, ale i na prywatnych kontach. Zresztą stare porzekadło mówi, kto nie ma długu, ten nie ma majątku, nawet w urzędzie miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Daria Zawiało z tobą na chacie dziś, pewnie nie jedna domówka, a może majówko-grillówka, zwłaszcza u Grzegorza i Bożydara, których ponownie gorąco pozdrawiamy. Taki kobiecy muzyczny kącik nam się zrobił, była Daria, a po przerwie Britney Spears i Dua Lipa w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Wow, ale masz wypieki.
17: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
16: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
17: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
23: Skończyły się żarty.
22: Mam i Buchartyk.
23: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
24: Tak siedzę, drama, myśli ich dokądś biegną.
25: Po reklamie.
0: Jeszcze kilka słów o pogodzie dla Torunia na ten weekend i początek przyszłego. Po pochmurnym, takim mało przyjemnym piątku dziś cieplej, do około 16-17 stopni. Ostrzegamy, że niedziela przywita nas nawet delikatnym przymrozkiem do minus jednego, ale za to w ciągu dnia będzie więcej słońca bez opadów, a na termometrach nawet do 19 stopni.

0: Ma nam w Radiu Gra wyjątkowo zimny maj. No nie przesadzałbym, zresztą po godzinie nieco więcej już za chwilę, po 9:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Keep
7: pushing. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.

0: reklamie.
1: To sobotni poranek z Radiem Gra. Czas już na kolejne wiadomości. Tym razem o 9:00.
2: Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat w Polsce sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
2: Olimpijskie srebro w Tokio nie dało jej takiej popularności jak udział w telewizyjnym show. Wioślarka Katarzyna Zilman po przerwie na udział w Tańcu z Gwiazdami w świetnym stylu wróciła ostatnio do sportu, wygrywając centralne regaty otwarcia sezonu w Poznaniu. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem przyznała, że chce wystąpić w tegorocznych imprezach sezonu, Mistrzostwach Świata i Europy.
4: Teraz po pierwsze, czy tańca ci brakuje trochę?
5: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest to bardzo wyzwalający ruch, który w ogóle daje fenomenalną świadomość ciała, która też z kolei pomogła mi w ogóle w ruchu wioślarskim.
4: Ale jednak brakowało ci tego wioślarstwa chyba bardziej, co?
5: tak, ale jednak wioślarstwo to jest coś, co mnie uziemia, coś, co nadaje mojej tożsamości w ogóle tego błysku i bardzo się cieszę, naprawdę.
1: Rozkręca nam się sobota, a na termometrach już coraz przyjemniejsze pomiary, maksymalnie dziś do około 17 stopni, choć niektóre prognozy mówią nawet o 19. Tyle także przewidywali synoptycy na niedzielę, więc miejmy nadzieję, że jutro będzie jeszcze cieplej. Ale jest właśnie duże ale. Nad ranem jutro temperatura może spaść do -1. To już ma swoją pierwszą kawę w sobotę, z samego rana, w kolejną majówkę za sobą, a jeżeli to wszystko przed wami, no to dołożymy wam do tego słodką porcję muzyczną. Będzie i Loco Loco, później Smith & Tell, Forgive Me Friend. Będzie też spotkanie z naszą wyjątkową gwiazdą.

0: Enrique Iglesias w Radio Gra, Be With You. Pewnie ten hit też zabrzmi dzisiaj w Gdańsku na występie tego artysty, na którego udało nam się także zaprosić słuchaczy Radia Gra. Ale teraz zapraszamy was na naszej antenie na spotkanie z polską gwiazdą. Jaką?
1: Aleja Gwiazd.
0: Dzisiejszej Alei Gwiazd artysta wyjątkowy. Kiedyś złote dziecko, teraz już 30-letni mężczyzna. Dorastał na naszych oczach, ale nawet 30 urodziny obchodził Sylwestra na scenie przed połową telewizyjnej Polski. Polały się wtedy łzy wzruszenia, szczęścia. Pamiętasz, jak to było?
2: To było takie, że ja bardzo bałem się tego wieku i jak ktoś mnie zaskoczył na scenie z takimi słowami, tym tortem, nagle kilkadziesiąt tysięcy ludzi śpiewa ci 100 lat, to tak jakoś ta presja tej trójki z przodu nagle opadła i tak okej, dobra, w sumie to może być najlepsza dekada w moim życiu, to wszystko zależy w sumie ode mnie.
0: To był jednak wyjątkowy moment, a co na co dzień wzrusza Dawida Kwiatkowskiego?
2: Chyba muzyka, na przykład to Birds of the Feather, Billie Eilish, ta piosenka wzbudza we mnie jakieś takie uczucia, których wcześniej w sobie nie znałem, bo to jest szczęście pomieszane z jakimś smutkiem, więc chyba najczęściej wzrusza mnie muzyka, no i jakieś takie wzruszające filmiki na Instagramie to też.
0: O, może dowiemy się jakie, a do rozmowy z Dawidem Kwiatkowskim powrócimy w Radiu Gra już za godzinę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest, do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Czas na serwis Co za weekend w Radiu Gra na 88,8. Sprawdzamy, co ciekawego w ten weekend dzieje się w Toruniu, a jest bardzo sportowo, rozrywkowo, rodzinnie, tanecznie. Od tych tanecznych atrakcji może rozpocznijmy, bo właśnie o 9:00 rozpoczął się 9. ogólnopolski turniej tańca Chance for Dance. To w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Toruń staje się w ten weekend stolicą tańca za sprawą kolejnej edycji tego ogólnopolskiego turnieju. Wydarzenie to co roku gromadzi setki utalentowanych tancerzy z całego kraju, którzy zmierzą się w widowiskowych i różnorodnych stylach tanecznych, a dla publiczności to oczywiście doskonała okazja do tego, żeby w nowoczesnych wnętrzach toruńskich Jordanek podziwiać tę energię, pasję do tańca i choreografię na najwyższym poziomie. Polecamy gorąco turniej jeszcze dziś i jutro, oczywiście w Jordankach. A to nie wszystko. Zajęcia rodzinne muzealni Tropiciele w Muzeum Twierdzy Toruń. Gra muzealna, podczas której uczestnicy wcielają się w odkrywki i mierzą się z różnorodnymi zadaniami. To dobra atrakcja dla całych rodzin. A i to jeszcze nie wszystko. O kolejnych wydarzeniach na sobotę i niedzielę opowiem wam już za niecałą godzinę.
0: Poleca Radio Gra.

0: Mrozu, nic do stracenia, że jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby to Mroz reprezentował Polskę na festiwalu Eurowizji, chyba że mu to po prostu wiadomo co. Tym razem reprezentować nas będzie Licja Szemplińska i bukmacherzy coraz bardziej zaczynają wierzyć w polską reprezentantkę, bo przecież też jak zwykle nie ma nic do stracenia. Radio Gra po przerwie Alphaville, Big in Japan, a później Shuze, Call My Name.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland. Po reklamie.
3: Rozkręca nam się sobota, a na termometrach już coraz przyjemniejsze pomiary. Maksymalnie dziś do około 17 stopni, choć niektóre prognozy mówią nawet o 19. Tyle także przewidywali synoptycy na niedzielę, więc miejmy nadzieję, że jutro będzie jeszcze cieplej. Ale jest właśnie duże ale. Nad ranem jutro temperatura może spaść do minus 1.
4: Radio Gra.

0: Velvet w Radio Gra. Jak już was informowaliśmy, wczoraj toruńskie anioły wysoko pokonały na motorenie Falubas Zielona Góra 54-36. I to zwycięstwo nie podlegało wątpliwości. Przy okazji to najwyższa nasza wygrana w tym sezonie.
1: Czy najwyższa, czy najniższa, to nie ma znaczenia. Jest wygrana, dwa punkty są zapisane, to jest istotne. Początek był dobry, zresztą całe zawody gdzieś jakby przebieg kontrolowany, fajnie, bardzo się z tego cieszymy. Zobaczymy, jak nam los poukłada, bo może się uda dojść do pierwszej czwórki. No, jest wiele drużyn bardzo mocnych. Każdy jedzie świetnie w tym roku i nie będzie to na pewno łatwe, ale ten okres traktujemy oczywiście jako też okres przygotowawczy. Oprócz tego, że jest wielka walka, to jeszcze trzeba sobie pasować to wszystko, żeby potem było łatwiej.
0: Tak gorąco po meczu komentował menadżer toruńskiego klubu Piotr Baron. Do tych wydarzeń powrócimy już niebawem, a za chwilę o 10:00 najświeższy raport Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Bukartychiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
3: Skończyły się żarty.
2: Man i Bukartych.
3: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
4: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.

0: teraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 10:00 w Radiu Gra, czas więc na kolejne wieści z kraju i ze świata.
6: Miliard sztuk, tyle opakowań zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego. Rośnie też liczba punktów, w których można zwracać butelki i puszki. Dane przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Igor Skrzypek, Igorze, jak wyglądają te najnowsze statystyki?
7: W porównaniu z pierwszymi tygodniami funkcjonowania systemu kaucyjnego widać przepaść. Przypomnijmy, w październiku zwroty liczyliśmy w tysiącach, w styczniu było to już 28 milionów, a na koniec kwietnia ponad miliard. Tempo wzrostu może robić wrażenie. Pytanie, czy wytrzymają to punkty zwrotu.
8: 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty.
7: Wlicza wiceminister klimatu Anita Sowińska, czyli tak zwanych butelkomatów też jest coraz więcej. W ciągu 2 tygodni przybyło ich kilka tysięcy. Oddającym opakowania do takich maszyn życzymy, by akurat nie były zapchane, ale gdyby jednak, to przypominamy. Duże sklepy muszą przyjąć opakowanie, nawet jeśli automat akurat nie działa.
6: Dobra wiadomość dla osób, które w ten weekend będą tankować na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego 14 groszy za litr. Po Polsce czas na Litwę. Wilno podpisze dziś umowę dotyczącą finansowania obronności w ramach unijnego programu SAFE. Jego wartość to ponad 6 miliardów euro. Ministerstwo Finansów Litwy poinformowało, że środki mają zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie dywizji wojsk lądowych w systemy bojowe, wsparcia i logistyki oraz niezbędne zapasy amunicji.
5: Dziś w Toruniu przewaga słonecznej pogody, choć chmur też nie zabraknie. Na termometrach dziś do około 17-18 stopni. Jutro będzie jeszcze cieplej, choć poranek przywitana z delikatnym mrozem. Od poniedziałku jeszcze ciepło, ale przybędzie chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, a później 2-3 dni z nieco niższą temperaturą. Dziesiąta w sobotę. Witamy tych, którzy zaczynają nas słuchać także w sklepach, a może w drodze na kolejną majówkę szerokości, udanego wypoczynku. A my wam fajnie zagramy za chwilę Roxy na szeroką wodę.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Katy Perry w Radio Gra, California Girls. Prawie 10 minut po 10, takie urodziny, godziny w Radio Gra. Przypomnijmy, że jeszcze do jutra, do 23:59, możecie głosować na propozycję imienia w zasadzie jednego, które trzeba wskazać, które nosić będzie aniołek przy toruńskiej motoarenie. Czy będzie to Adi, Apatorek, Darcy, Jaguś, Janek, Max, Marianek, Maryś, Metanolek, Per, Rosek, Wiesław, Wojtek czy Żurzelek. Spośród tych propozycji wskażcie waszym zdaniem najlepszą. Niech rzeczywiście ta wyjątkowa figura nosi szczególne imię.
1: Słuchasz Radia Gra.
0: Jeszcze raz przypomnę, głosowanie do jutra, do północy na radiowej stronie www.gra.fm. A to już o tym, co nam będzie towarzyszyć nie tylko dziś, ale i jutro. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves w Radiu Gra.

0: Aleja Gwiazd.
1: Przypomnę, że dzisiejszym gościem Alei Gwiazd jest Dawid Kwiatkowski. Nie tylko zdolny artysta, ale i po prostu wrażliwy człowiek. Nie boi się nie tylko mówić o uczuciach, ale i je okazywać, choć przyznaje, że musiał skorzystać z pomocy specjalistów i przejść terapię. Czy ta trzydziestka, którą przekroczyłeś, stanowi w związku z tym jakiś punkt zwrotny w twoim życiu?
2: Ja sobie postanowiłem, że moje życie będzie się teraz dzieliło na dwie strony, że jedna strona już jest za mną i od 1 stycznia, czyli w dniu, kiedy skończyłem 30 lat, zaczyna się kolejna strona, bo bardzo za często mi się to wszystko mieszało, co było, jaki chcę być, ale jednak wracałem do tej przeszłości. Właśnie za każdym razem, jak zaczynałem terapię, no to jednak się cofasz. Oczywiście nie odcinam się od tego, co było, to jestem ja, to jest moja historia, ale traktuję to jako jakiś taki nowy początek w swoim życiu i czuję, że mam chęć na inne całkiem rzeczy. Chcę bardzo dużo podróżować, że jestem w transformacji.
1: A więc Dawid Transformer Kwiatkowski, można powiedzieć, dziękujemy za wizytę i życzymy nie tylko wspaniałych hitów, ale i wspaniałego życia.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Czas na kolejną odsłonę serwisu Co za weekend, a więc sprawdzamy, przyglądamy się tym wydarzeniom, które dzieją się w Toruniu dziś i jutro i tym miejscom, które warto odwiedzić. Jednym z nich z pewnością będzie Plac Teatralny. Dokładnie to okolica Urzędu Marszałkowskiego i też sam budynek urzędu, gdzie dużo atrakcji dziś przygotowanych po godzinie 14. Warsztaty filmowe, gdzie będzie można spróbować swoich sił w scenografii, montażu, ale też ciekawostka w dubbingu. Warsztaty muzyczne dla małych i dużych, malowanie buzi, konkursy z nagrodami, słodkie przyjemności, w tym wata cukrowa, oczywiście wszystko zupełnie za darmo, za free. Fotobudka, żeby trochę tych wspomnień zatrzymać na dłużej ze sobą i wiele innych animacji i niespodzianek. Funduszowy maj trwa w całym kraju i tak jest również u nas w Toruniu. Piknik rodzinny, na który zaprasza Urząd Marszałkowski i pan marszałek. Polecamy i zapraszamy. Dziś również Księżnica Kopernikańska od 17 do 22 zaprasza na majowe granie w Bęgery. Jeśli lubicie planszówki, to wydarzenie jest dla was. Wydarzenie nomen omen na Facebooku jest specjalne założone i tam więcej szczegółów znajdziecie od 17 do 22 przy Słowackiego w Książnicy Kopernikańskiej.
0: Poleca Radio Gra.

0: Shakira w Radiu Gra, świeżo po występie na brazylijskiej Copacabanie dla 2 milionów słuchaczy, a już niebawem pewnie będzie rekord oglądalności, bo to właśnie Shakira odpowiadać będzie za hymn piłkarskich Mistrzostw Świata, które już niebawem startują, niestety bez naszego udziału. Ale mimo wszystko życzymy kibicom słodkiego, miłego życia. Tak, za chwilę Kombi w Radiu Gra, później Alessandra Amoroso i Mezzarotto.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
4: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
5: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
4: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
5: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
4: I mają to wszystko?
5: Tak jest, do tego w super cenach.
4: To na co czekamy?
5: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
6: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowit.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
2: Dziś w Toruniu przewaga słonecznej pogody, choć chmur też nie zabraknie. Na termometrach dziś do około 17-18 stopni. Jutro będzie jeszcze cieplej, choć poranek przywita nas delikatnym mrozem. Od poniedziałku jeszcze ciepło, ale przybędzie chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, a później 2-3 dni z nieco niższą temperaturą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: To jest Radio Gra.

0: Wielce nieobecni, ale nieśmiertelna muzyka. Tina Turner i David Bowie Tonight. Emocje żużlowe były wczoraj na Moto Arenie. Zresztą wrócimy do tego już niebawem. Dziś kolejne z udziałem naszej reprezentacji. A muzycznie po 11 między innymi hymn męskie granie orkiestra Anno Domini 2026. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Już 11 w Radiu Gra. Pora sprawdzić, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie.
6: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza, że może przesunąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Było to pytane przed wylotem na swoje pole golfowe w Virginii. Jeśli zapadnie decyzja, by wycofać wojska z Niemiec, czy przeniesiecie je do Polski, czy może do jakiegoś innego kraju na wschodniej flance? Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe. Donald Trump, dopytywany, czy to zrobi, odparł, że może to zrobić. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Od północy obowiązuje trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą.
7: President Trump has announced a temporary 3-day ceasefire between Russia and Ukraine.
6: Wczoraj Donald Trump. Wstrzymaniu walk towarzyszyć będzie wymiana więźniów w formule 1000 za 1000. Z kolei Wołodymyr Zełański podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. To właśnie tam dziś ma się odbyć wielka wojskowa parada w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony. Wiadomo już dokładnie, o której godzinie doszło do śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki. Wyniki badań krwi wskazują, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. To najnowsze ustalenia dotyczące wypadku z 23 kwietnia, kiedy to parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Co jeszcze ustaliła prokuratura? Marcin Buczak.
8: W czasie jazdy Łukasz Litewka prowadził rozmowę telefoniczną, ale nie złamał przepisów, bo nie trzymał telefonu w ręce. Korzystał ze słuchawki. Jak powiedział mi prokurator, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek.
5: Po pochmurnym piątku dziś w Toruniu zdecydowanie więcej słońca, maksymalnie do 17-18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie bez opadów. Jutro poranek z delikatnym mrozem, ale później przygrzeje do 19-20 stopni, więc całkiem przyjemnie. Poniedziałek na podobnym poziomie, ale niestety przybędzie chmur i zwłaszcza pod koniec poniedziałku przydadzą się parasole. Do południa coraz bliżej, ale mamy dla Was jeszcze całe mnóstwo fajnej muzyki pełnej energii. Alex Warren, Cleo czy Michael Jackson, którego filmową biografię nadal można oglądać w naszych kinach. To plan na najbliższe minuty.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rickston Friday, czyli piątek, a piątek w Toruniu przebiegał pod znakiem Speedwaya. Wczoraj na Moto Arenie wysoko, 54-36, pokonaliśmy Falubas Zielona Góra. Byliśmy zdecydowanie lepsi.
1: Zdecydowanie tak, troszkę byliśmy lepsi ogólnie, jakby przez całe zawody. Mieliśmy jakieś turbulencje, które musieliśmy poprawić, ale to też jakby kolejny mecz, kolejny test, gdzie musieliśmy po prostu jeszcze bardziej się nauczyć. Wiadomo, że pogoda się zmieniła dzisiaj od ostatnich zawodów. Także no, fajnie, mi ogólnie się spodobało, że dzisiaj dużo się nauczyłem i dziękuję naprawdę swojemu teamu, który Susie Stanek, Mundus, który poświęcałem cały czas i pomagałem mi w tym, żeby ja się komfortowo się czułem.
0: Mówił jeden z bohaterów tego pojedynku, Emil Sajfudinow, który zdobył 10 punktów plus 2 bonusy. Dodajmy, że komplet i to czysty zdobył kapitan drużyny Robert Lambert, ale ponownie z dobrej strony pokazał się także Antoni Kawczyński, który w trzech wyścigach dwa razy dojeżdżał jako pierwszy.
2: Dużo jakby nad tym pracowałem, żeby to powoli tak wyglądało i powoli tak to wygląda, jak ma wyglądać, także ja jestem zadowolony, super cieszę się Marek z tego wyniku. Mam nadzieję, że tak będzie w każdym meczu.
0: Gratulujemy wygranej i z coraz większą nadzieją czekamy na kolejne, tym razem wyjazdowe spotkanie z ekipą z Wrocławia.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Krawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brikomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Nasz

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Co za weekend?
1: W serwisie Co za weekend przyglądamy się wydarzeniom, z których warto skorzystać, w których warto wziąć udział. W ten weekend w Toruniu dużo takich wydarzeń organizowanych lokalnie, w mniejszych społecznościach. Jednym z nich jest, który to już 26. festyn parafialny. Tu są moje Czerniewice. To na placu przy Kościele Matki Bożej Łaskawej w Toruniu, w Czerniewicach dokładnie. Jutro od 13.30 do 19.00 kolejna odsłona wydarzenia organizowanego nieprzerwanie od 2001 roku. To jedno z najważniejszych wydarzeń społecznych na toruńskich Czerniewicach. Tutaj mieszkańcy integrują się i dobrze bawią, świętują. Polecamy bardzo serdecznie. To od 13.30 do 19.00. Innym wydarzeniem lokalnym w zupełnie innej części miasta będzie dzisiejsze malowanie na trawie. To wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Po Sąsiedzku. Od godziny 14.00 w parku zapali wilonem Maciej na toruńskiej skarpie. Dużo atrakcji, występ Jacka Beszczyńskiego, ale też strefy kreatywne dla dzieci i dorosłych, pokaz zumby dla seniorów, konkursy z nagrodami. Wstęp na wszystko oczywiście wolny. Polecamy wybrać się, polecamy zabrać ze sobą koc.
0: Poleca Radio Gra.

0: Eternal I Wanna Be The Only One w Radio Gra. Choć to na dobrą sprawę dopiero początek maja, to warto już pomyśleć, co będziecie robić za miesiąc. Dokładnie 6 czerwca musimy się bowiem spotkać na koncercie pod wspólnym niebem, na Placu Cyrkowym, i to zupełnie za darmo, żeby wspólnie świętować Święto Województwa. Wystąpią dla nas Grzegorz Chyrzy, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mojanga, Natalia Nykiel, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński i Wiki Gabor. Radio Gra też tam będzie. A za chwilę w Radio Gra Bajm, a później Cyril.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
8: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
3: Po pochmurnym piątku dziś w Toruniu zdecydowanie więcej słońca, maksymalnie do 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie bez opadów. Jutro poranek z delikatnym mrozem, ale później przygrzeje do 19-20 stopni, więc całkiem przyjemnie. Poniedziałek na podobnym poziomie, ale niestety przybędzie chmur i zwłaszcza pod koniec poniedziałku przydadzą się parasole.
4: To jest Radio Gra.

Roxette Deluxe. Poglądamy jeszcze do kalendarium. Dziś Grzegorza i Bożydara urodziny obchodzi Dave Gahan z zespołu Depeche Mode. Jest cała masa innych okazji, żeby ten sobotni, niedzielny czas spędzić w jakiś wyjątkowy sposób, czego wam życzę. Mariusz Skłodanowski, dziękuję za uwagę, a po 12 powita was tę sobotę wyjątkowo Marcin Wiśniewski. Zostańcie z nami.

0: Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać?
8: Właśnie dostałem maila od szefa.
9: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
8: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
17: Skończyły się żarty.
16: Mam i Buchartyk.
17: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
18: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
19: Po reklamie.
20: Mamy 12, mamy południe, a to oznacza, że w Radiu Gra czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
21: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej Robert Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Łotewska armia poinformowała o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Jak przekazano, na wschodnią granicę zostały zostały wysłane dodatkowe jednostki obrony przeciwlotniczej. Aktywowano również myśliwce NATO w misji patrolowania przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. O ogromnym sukcesie mówi premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd podpisał wczoraj umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak komentowane jest podpisanie tej umowy?
0: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
19: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
0: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
21: Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem.
20: Startujemy z drugą częścią dnia. Sobotnie popołudnie właśnie staje się faktem. Kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. No to niech moc będzie z nami, tego się trzymając. Zapraszam was na wspólne spotkanie aż do 18:00. Marcin Misiecki, dzień dobry. Na początek u nas Bibi Rexha i Fedless, a później Darius.

0: To jest Johnny Hey Jesse, Turn Back the Clock. Kolejna piosenka o cofaniu czasu. No właśnie, gdyby można było, prawda, historia być może świata wyglądałaby zupełnie inaczej. Nawet na pewno wyglądałaby zupełnie inaczej. Każdy z nas miałby szansę też na to, aby swoje życie być może też ukierunkować nieco inaczej. A naukowcy twierdzą, że być może kiedyś dotrzemy do takiego punktu, kiedy to będziemy potrafili rozszyfrować tą zakrzywioną czasoprzestrzeń. No i wówczas podróże w czasie wcale nie będą takie nierealne. No, pytanie tylko, czy na pewno tego chcemy. Pozostańcie z nami, my wracamy za chwilę do hitów pełnych energii w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Z

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

absolutnie ponadczasowy, muzyczne perełki jak R.E.M., Lozzy, Malay Region też się będą u nas trafiały w to sobotnie popołudnie. Panie panowie, w kalendarzu dzisiaj 9 dzień maja, to ważna data w historii, bo w 1950 roku ogłoszono tak zwany plan Schumana, uznawany za początek integracji europejskiej. Dlatego dziś w wielu miastach w Polsce jest obchodzony Dzień Europy, pikniki, wydarzenia, koncerty plenerowe, także i w naszym mieście i regionie odbywają się pod hasłem Dni Europy. Świętujmy zatem i bawmy się. Mam nadzieję, że aura też będzie nam tutaj sprzyjała i będzie korzystna do końca już dzisiejszego dnia.

0: Kalendarz norweskiego DJ-a i producenta, czyli Kygo, zapełniony jest na najbliższe kilka lat. Wszystkie największe festiwale chciałyby mieć go w swoim line-upie. Save My Love to nowa produkcja człowieka z Norwegii, a za chwilę nas Alvaro Soler, a później Miles Smith jeszcze przed 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Lampego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Ewa Maxi Salt w Radio Gra jeszcze przed 13 przed serwisem informacyjnym, a po pierwszej sprawdzimy dla Was m.in. jakie premiery kinowe czekają nas w ten weekend.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
15: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: Balance. Zdrowit.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
0: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 13 to jest popołudnie z Radiem Gra. To oznacza, że przed nami też kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
4: Jachty zwodowane, pokłady umyte. Można oficjalnie rozpocząć sezon żeglarski. Z tej okazji w szczecińskiej przystani będą dziś koncerty szantowe, spotkania z instruktorami żeglarstwa i oczywiście atrakcje na wodzie.
5: Rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone. Będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko. No i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2020 jest otwarty.
4: Zapowiada Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Pierwsze regaty w sezonie za 2 tygodnie. Szczecińscy żeglarze powalczą o Puchar Magnolii. Litwa za mocna dla biało-czerwonych. Wojciech Marczek.
6: Dzień dobry. Hokejowa elita jednak nie dla naszej reprezentacji. Polscy hokejiści, mimo że mieli wszystko w swoich rękach, by awansować do grona najlepszych drużyn na świecie, w ostatnim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A przegrali po dogrywce 1-2 z Litwą.
7: Szkoda mówić. Tak, myślę, że nie spodziewaliśmy się takiego wieczoru dzisiaj. No, jesteśmy sami sobie winni, tak. Skuteczność na pewno zawiodła, tak, bo no, tych strzałów, tych momentów z lepszej gry mieliśmy bardzo dużo. Nie mogliśmy tego wykorzystać.
6: Mówił po meczu Kamil Górny, kapitan naszej hokejowej kadry. Dzięki wygranej z Polską Litwa utrzymała się w dywizji 1A. Żegna się z nią Japonia, a z awansu do elity cieszy się Kazachstan i Ukraina. Z powodów do radości, no sporo, ma też część Krakowa wspierająca Wisłę. Wszystko dlatego, że Biała Gwiazda na 2 kolejki przed końcem sezonu pierwszej ligi zapewniła sobie powrót do piłkarskiej ekstraklasy. Na stadionie przy Rejmonta było więc wielkie świętowanie. Wisła wraca do ekstraklasy po 4 latach, a wszystko dzięki wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów.
8: Smakuje to niesamowicie i cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego sukcesu i no, świetne uczucie i na pewno wszyscy tutaj będziemy to wspominać długie lata.
3: Dla tych w samochodach, dla tych w domach, dla tych, którzy być może w pracy zarobieni, zapracowani dzisiaj w sobotę nie ma lekko, albo podczas domowych sobotnich obowiązków, od na przykład sprzątanie, prawda? Jesteśmy z wami z hitami pełnymi energii. Andy Das na początek i Jennifer Lopez.

0: Bija The Key, gadające owce i Billie Eilish w 3D. Tak najkrócej można podsumować najbliższe premiery filmowe. Premiery tego weekendu. Do kin wraca kultowo są na Mortal Kombat 2. Fani lat 90. wiedzą doskonale, z czym to się je. Dla widzów szukających czegoś bardziej nietypowego, Sprawiedliwość Owiec, czyli kryminał, w którym śledztwo prowadzą owce. Tak, owce. To się naprawdę wydarzy. Do tego też koncertowe widowisko Billie Eilish, Hit My Heart and Soft. I to jest dzieło stworzone wspólnie we współpracy z Jamesem Cameronem, pokazywane w technologii 3D. Czyli dla każdego coś miłego, przyjemności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

smacznej kawusi, a w sobotę zawsze jest czas na dobrą kawkę, prawda? Dorzucamy też hity pełne energii, to Natasza Tomas. A propos kawy, Skandynawowie zdominowali jej picie w Europie. Finowie przede wszystkim, którzy piją od 10 do 12 kilogramów kawy na głowę jednego Fina rocznie. No i jest to wcale nie domena, jakby mogło się wydawać, Włochów czy też Hiszpanów, tylko i wyłącznie Skandynawów, bo i Szwedzi, Duńczycy czy też Islandczycy tej kawy piją równie dużo, co Finowie. Polacy od 2 do 3 kilogramów na głowę. Statystycznego przeciętnego Polaka, więc nam tutaj jeszcze sporo brakuje. Dobrej kawusi, dorzucamy bletkę teraz do słuchania, a później Boys od Sabriny. Radio Gra.

0: To jeden z tych artystów, który pojawi się w Polsce w tym roku na openerze Calvin Harris, a za chwilę artysta z polskiej sceny muzycznej, którego też te największe festiwale chcą mieć w swoim line-upie, czyli Mrozu ze swoim Złoto. Już za kilka minut u nas, nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: od ponad dwóch dekad jest jednym z najbardziej popularnych DJ-ów na świecie. Nazywa się Armin Van Buuren, nazywany jest też księciem trance. Comes Around Again na chwilę przed drugą, przed wiadomościami w Radiu Gra. A po 14, a propos gwiazd, być może przyszłej europejskiej sceny muzycznej, sprawdzimy, jakie szanse w konkursie Eurowizji według bookmacherów ma Alicja Szczeplińska.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
4: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
3: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
4: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
3: I mają to wszystko?
4: Tak jest, do tego w super cenach.
3: To na co czekamy?
4: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
9: Skończyły się żarty.
8: Mann i Buchartyk.
9: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
10: Tak się

0: Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 14, to jest popołudnie z Radiem Gra, to czas na kolejny serwis informacyjny. To jest już czas, kiedy możecie złapać sobotnią chwilę relaksu, chill outu. No mam nadzieję, że tak to już będzie wyglądało. A my gramy hity pełne energii po drugiej, meldując się w waszych głośnikach. Marcin Miśniewski, dzień dobry. To na początek nowe Pedro, czyli Loco Loco od Gordo.

0: Czy piosenka Pray Alicji Szczepnińskiej przejdzie do historii jako jeden z najlepszych wykonów Polski na konkursie Eurowizji? Zobaczymy, przekonamy się 12, bo wówczas to pierwszy półfinał z udziałem Polki i ta będzie występowała jako przedostatnia, a to, jak mówią eksperci, już jest na starcie bardzo duży handicap. Eurowizja właśnie pokazała fragment z próby z występu pani Alicji, no i jej reakcje są zgodne. Nowocześnie, stylowo, jest bez przesadnego kiczu, z którego to ostatnio Polska słynęła na tych konkursach. No więc do tego mamy niezłą choreografię, no i głos jak dzwon, no i sama Alicja Szczepnińska prezentująca się wyjątkowo uroczo. To wszystko ma być gwarantem naszego udziału w finale konkursu, a ten już w przyszły weekend. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji, standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Two Colors i Loveful, oryginał The Cardigans, tytuł niezmienny. Dziś 9 dzień maja, urodziny Billy'ego Joela, między innymi a propos urodzin artystów. Jeden z nich wczoraj świętował, Enrique Iglesias, swoje urodziny, a dziś, nawiasem mówiąc, zagra koncert w Gdańsku, jeżeli komuś po drodze do Trójmiasta. Na spotkanie z boskim Enrique i jego Bailando, które widziało prawie 4 miliardy osób na YouTubie, polecamy, bo z pewnością warto, to będzie niezłe bailando w sobotni wieczór. U nas gramy też dobrze, za chwilę Pet Shop Boys, a później Dio Cruz.

0: To jeden z najczęściej granych w stacjach radiowych na całym świecie, szczególnie w Europie, artystów. Nazywa się Felix Jen, który połączył się z Kaskadą, a za moment zaglądamy za wielką wodę. Sia, artystka, która przez długi czas unikała publicznych występów, skrywając się chociażby także swój wizerunek za znaną i rozpoznawalną grzywką. Ale ostatnimi czasy Sia pokazuje się po prostu w pewnej okazałości. Ona u nas już za chwilę z Szondopolem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
12: Skończyły się żarty.
11: Mann i Buchartyk.
12: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
13: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Było u nas już dziś o filmowych premierach tego weekendu, ale też pojawi się co nieco na temat kultowego filmu, który wróci w serialowej odsłonie. To po godzinie 15, po naszych ostatnich wiadomościach z kraju i ze świata, do których zbliżamy się już bardzo szybko. Pozostańcie z nami.

0: wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest 9 dzień maja w kalendarzu, jest 15, to czas na ostatnie dziś wiadomości w Radiu Gra z kraju i ze świata.
14: Desperat, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach, został tymczasowo aresztowany. Taką decyzję na wniosek prokuratora podjął sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Marcin Buczek, witamy Marcinie.
15: Jestem, dzień dobry.
14: Jak doszło do zatrzymania mężczyzny?
15: Do jednego z komisariatów tu w Katowicach zgłosili się mieszkańcy dzielnicy Ochojec, gdy jeden z ich sąsiadów zaczął grozić podpaleniem budynku. Policjanci ustalili, że te obawy nie są bezpodstawne, bo nieco wcześniej mężczyzna został już oskarżony o kierowanie gróźb oraz nieumyślne spowodowanie pożaru. Akt oskarżenia w tej właśnie sprawie trafił już do sądu. Dlatego teraz 64-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut kierowania groźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
14: Chwilę grozy na lotnisku w Denver, donoszą amerykańskie media. Samolot pasażerski przerwał start do Los Angeles po tym, jak maszyny doszły do pożaru. Na pokładzie Airbusa było ponad 150 pasażerów. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia. Kraków przywrócił dziś tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
16: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremoniał.
14: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. W faktach kulturalnych Katarzyna Podraza.
17: Wystawa główna tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji In Minor Keys od dziś dostępna dla zwiedzających. W surowych wnętrzach starej stoczni prezentowane są m.in. instalacje i tkaniny opowiadające o żałobie, ekologii, duchowości, pamięci, cenzurze i wspólnotowości.
13: Rozkręcamy weekend, rozkręcamy sobotę z hitami pełnymi energii. Na początek Faust i Roxy Węgiel, a później u nas Agnes. I tak też witam was po 15 w muzycznej sobotniej strefie relaksu w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie, witajcie.
18: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Legalna blondynka, panie panowie, a więc kultowy film z Reese Witherspoon wróci, ale w formie serialowej. 1 lipca tego roku dostaniemy najnowszą produkcję od Prima. I uwaga, tu ciekawostka, bo za produkcję tego serialu odpowiedzialna będzie aktorka grająca w oryginalnej legalnej blondynce, czyli Reese Witherspoon. I wiemy, że będziemy mieli także 2 sezony, te już 2 zostały zamówione jeszcze przed premierą pierwszego, więc platforma poszła wabank. Premiera 1 lipca tego roku aż w 240 krajach świata.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wow, ale masz wypieki.
7: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
6: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
7: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Pani Dorota i wszystko jasne, doda, nie da się w Radiu Gra.
1: Teraz będzie o gorącym hicie kinowym, czyli Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Ten sequel już na samym starcie przebił wynik pierwszej części filmu, w którym to znakomitą rolę gra po raz kolejny Meryl Streep. Kontynuacja Diabeł ubiera się u Prady zarobiła w samych Stanach Zjednoczonych już tylko w zaledwie 3 dni od premiery ponad 77 milionów dolarów. Na świecie ten wynik jest jeszcze bardziej imponujący, bo to ponad 233 miliony w zaledwie w weekend otwarcia. I już w tej chwili jest określany jako jeden z największych filmowych hitów 2026 roku. A czy wy już byliście w kinie? Ja przyznaję, że jeszcze nie, ale zdecydowanie trzeba to zobaczyć.

0: Dodajemy sobotnie emocje, energii, tak dla was gramy. To hity pełne energii. Morris w Radiu Gra, za chwilę Pitbull, czyli człowiek, który będzie w naszym kraju na Stadionie Narodowym, pojawi się w lipcu. A Polacy często i gęsto pojawiają się na Malcie. Malcie, która wprowadza małą rewolucję w komunikacji. O niej więcej u nas po godzinie 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do -40%. Skorzystaj z promocji. Tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty -20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
16: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank.

0: I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Czas wideo w Radiu Gra na zegarach okolice 16, a to taki czas, kiedy zaczynamy piknikować, jeździć, a być może wybieramy się też na większy rodzinny shopping. Są też tacy, którzy sprawdzają, co też na RODOS słychać, rodzinnych ogródkach działkowych. Rzecz jasna, pozdrawiamy użytkowników. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie. Dzień dobry.

0: Ten Duet to gwarancja muzycznego sukcesu. Calvin i Dua Lipa. Zaglądamy na Maltę, a więc jedną z ulubionych wysp Polaków. Otóż Malta wprowadza małą komunikacyjną rewolucję. Na przystankach autobusowych na wyspie pojawiły się elektroniczne tablice pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu autobusów. Dla mieszkańców z Polski to standard od lat, ale dla Malty to spora zmiana, bo tamtejsze autobusy regularnie łapały opóźnienia przez ogromne korki, no i bardzo wąskie ulice. Teraz ma być odrobinę inaczej. Czy będzie? No to już zupełnie inna historia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

Tygodniu, który za nami, poznaliśmy finalistów Ligi Mistrzów. Arsenal zmierzy się z PSG, to już wiemy. Światowe, przede wszystkim europejskie ligi piłkarskie dobijają też do brzegu, a to dlatego, że już 11 czerwca zaczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. World Cup 2026. No i tutaj niestety trzeba przywołać smutne wspomnienie bez naszej reprezentacji, która nie załapała się do udziału w tegorocznym mundialu. Boli nadal, prawda? DJ Sami na złagodzenie, a później Blanka i Rodeo. Zostańcie z nami. Radio.

0: To są hity pełne energii w Radiu Gry, a tak dla was gramy do Ibizowski Klimat. No właśnie, sezon na Ibizie już oficjalnie otwarty, w maju już się dzieje, najpopularniejsze kluby, miejscówki zapraszają turystów, a to wiadomo, że najbardziej imprezowa wyspa świata. My też trzymamy się klimatu imprezowego, trochę w klimacie Italodisco, za chwilę Savage Only U nas, a później David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji. Tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Copernicus.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
15: Skończyły się żarty.
14: Mam i Buchartyk.
15: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
16: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: sobotnich przyjemności. Całe mnóstwo wam życzę gorączki sobotniej nocy, czemu nie? No i bardzo, bardzo spokojnej, nawet leniwej niedzieli. A my słyszymy się w poniedziałek w Radiu Gra. Marcin Misiewski, kłaniam się. Dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.

0: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
9: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: Balans.
1: Zdrowit.
0: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, kulet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3

0: dlatego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
9: Skończyły się żarty.
8: Mann i Buchartyk.
9: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
10: Tak siedzę drama, myśli dokądś biegną.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.
16: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie.
2: To jest Radiogram.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę.

0: jeszcze serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litor Sal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Po reklamie.

0: mama.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są.

Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.

0: pełne energii.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: atmosferę w aucie. Z zapachami EVOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EVOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: Po reklamie.